0: the exit, ladies and gentlemen.
1: Je crois que c'est tout, ouais. Oh, la chemise aussi. Regarde là. Oh, to się piastę, tam idzie.
2: Kurde.
1: To jest mańca, jak to zapadę.
2: Ja.
1: On resta sobie.
2: My jest do okna, ma pa gruje. My jest 60, ty.
1: Jo. Co ale ja pójdę do laba. Ja wam pasz, tam i ci. On ma typu do laba.
2: Faut absolument que je range mes microphones, je peux plus marcher.